Mnie stąpimą żeną, linu daw, jak ośkie malin napełniuje ulicę. Broni Bor, Szczepan lub Prahu, bromi wasze widoki.